0: Poza tym, no na przykład, są jakieś nurty w muzyce rozrywkowej, tej amatorskiej, które płyną podskórnie. To są nurty takie piwniczne. Kiedyś mieliśmy taki nurt nieoficjalny. Dzisiaj znowu się pojawiają. Gdzie pan ma możliwość zobaczenia na przykład punków? Naszych polskich punków? Polpunków?
1: Ale czy musimy ich oglądać w ogóle?
2: Proszę pana.
0: Wie pan, ale chyba po to, żeby się przekonać, że jednak ten punk rock w wydaniu naszym, rodzimym, nie ma cech zbyt poważnych.
1: Może rzeczywiście takich imprez jest za mało, ale jest za mało imprez, które były bardziej autentyczne. Po prostu dla samego śpiewania, a nie dla oceniania, bo oceniać tutaj chyba nie było co.
0: Proszę pana, jeżeli panu występuje taki duet, chłopiec i dziewczyna, którzy śpiewają wiersz dialogowany i ze sposobu, jaki oni ten dialog poetycki podają, wynika, że rozumieją tę poezję, to dla mnie jest wystarczającym powodem do tego, żeby ich oceniało takie jury.
1: Czyli jest pan po prostu za?
0: Jestem za.
3: Yeah.

miała. Dziunek mi dziuneczek, a weź mnie, bo mnie ma tu linia, a przez dziunka nie przyjnie. Dana moja dana, a służyłam u pana, dobrze mnie tam było, a nie sypiałam sama. Tylko się sypiałam, a z panem na łóżeczku pani zaglądała, a od klucza dziureczku.